0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Witaj w mroku, gdzie kawa smakuje jak popiół, a światło monitora to jedyne słońce, na jakie zasługujesz. Pamiętasz rok 1993, kiedy to w grze Doom technologia po raz pierwszy pozwoliła nam poczuć prawdziwy niepokój w pikselach. Ale mało kto wie, że twórcy wykorzystali w niej dźwięki cierpiących zwierząt z rzeźni, żeby podkręcić ten chory klimat. Bo przecież nic tak nie buduje napięcia, jak kwik świni przerobiony na demoniczny pomruk w tle. To dopiero był obłęd, który idealnie pasuje do dzisiejszego nocnego klimatu w X-Vibe, gdzie każdy dźwięk ma swoje drugie dno. Skoro już wchodzimy w ten gęsty rytm, niech te problemy z tekstów staną się twoimi. Więc teraz A$AP Rocky, Drake, Kendrick Lamar oraz 2 Chainz i ich Fucking Problems w głośnikach X-Vibe.

Marek z Ursynowa nie zmruży oka, bo jego chomik właśnie uczy się obsługi miksera, więc puszczamy to w Radiu X-Vibe, Michael Bublé i Haven't Met You Yet, czyli w dosłownym tłumaczeniu Jeszcze Cię Nie Spotkałem, co w jego przypadku brzmi jak wymówka do unikania randek w ciemno dla i od Marka.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

1982 roku filmowcy wpadli na genialny pomysł użycia prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie basenowej w Poltergeistie, bo były tańsze niż plastikowe modele, co tłumaczy, dlaczego ten klimat w Nightmare jest tak autentycznie niepokojący. A teraz Manan i wyjątkowo zimny maj w X-Vibe. Niech ten chłód z bitu wlezie ci prosto pod kołdrę.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

znowu nie możesz spać, więc pewnie szukasz czegoś, co wypełni ten gęsty mrok, a ja chętnie dostarczę ci trochę materiału do przemyśleń. Bo czy wiedziałeś, że w 2003 roku, kiedy cały świat bujał się do bitu 50 centów, w internecie zaczęła krążyć miejska legenda o tak zwanym Polybiusie, czyli tajemniczym automacie do gier, który miał rzekomo powodować amnezję i koszmary, podczas gdy w rzeczywistości był tylko zbiorową halucynacją znudzoną.

i młodzieży szukającej sensacji w szumie starych kineskopów. Co w sumie idealnie pasuje do klimatu, jaki serwuje ci w X-Vibe. Bo świat zawsze był lekko popaprany, tylko kiedyś nie było smartfonów, żeby to udokumentować. Więc teraz włączamy coś, co wtedy roznosiło głośniki. Leci 50 centów i In The Club. Niech ten beat niesie cię prosto w objęcia poranka w X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Znowu tu jesteś i dobrze wiesz, że ciemność za oknem to tylko pretekst do serwowania herezji dla twoich uszu w czasie audycji prowadzonej przez Nightmerk, gdzie rzeczywistość jest równie stabilna co sprzęt z komisów w 1998 roku. Czy wiesz, że w 2002 roku firma produkująca lalki Barbie wypuściła model, który miał wbudowany mikrofon nagrywający 5 sekund dźwięku, co brzmi niewinnie do momentu, gdy hakerzy odkryli, że można to wykorzystać do zdalnego podsłuchu przez zwykły telefon stacjonarny. Technologia zawsze chce być blisko ciebie. Najlepiej, gdy śpisz. Więc nie dziw się, że świat jest tak absurdalnie poplątany jak bit, który zaraz wpadnie w obieg. Bo teraz Chris Brown i Under the Influence płyną prosto w twoją stronę w X-Vibe.

Siedzisz w ciemnościach, więc pewnie nie widzisz, że świat wokół ciebie powoli przegrywa z absurdem. A ja tylko dokładam do pieca w X-Vibe, bo w 1996 roku pewien gość z Japonii wpadł na genialny pomysł stworzenia Tamagotchi i w konsekwencji miliony dzieciaków przeżywały traumę, gdy ich wirtualne zwierzaki zdychały z głodu, bo akurat lekcja matematyki trwała o 5 minut za długo, co jest szczytem sadyzmu w opakowaniu z plastiku. Ale hej, przynajmniej nikt nie musiał sprzątać po tym kupy. Więc w tym nightmare klimacie, gdzie technologia karmi się naszym niepokojem, wchodzimy w beat, który kojarzy się z nostalgią. Więc teraz Beata Kozydrak i Żal mi tamtych nocy i dni w X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

Pamiętasz, jak w 1982 roku Poltergeist zniszczył dzieciństwo całej generacji, używając prawdziwych szkieletów na planie, bo były tańsze niż plastikowe modele. Totalny obłęd w czystej postaci. Teraz w X-Vibe Lone Tusker You're Somebody Else. Ten beat wchodzi pod skórę szybciej niż duchy z telewizora w twoim starym salonie. Czas na gęstą dawkę dźwięku.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: Słuchaj, Bogdan z całowania tutaj. Przepraszam, muszę w końcu jakoś załagodzić tę sytuację w domu, więc puszczaj szybko Hotline Bling od Drake'a na antenie Radio X. Vibe.
1: You used to call me on my. You used to, you used to.

Znowu tu jesteś. I w zasadzie nie wiem, czy ci współczuć, czy zazdrościć tego braku snu. Ale skoro już tkwisz w tej pętli, to wiedz, że w 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do sygnału dwóch stacji telewizyjnych w Chicago, serwując widzom obraz gościa w masce, który bełkotał coś o swoim bracie i jakości sygnału. A sprawcy do dzisiaj nikt nie złapał, co w sumie jest całkiem orzeźwiające w świecie, gdzie każdy ma w kieszeni nadajnik śledzący. Więc ciesz się tą cyfrową anonimowością w X-Vibe, dopóki jakiś algorytm nie uzna, że wiesz o nim za dużo. Bo ten bit, który zaraz wleci, jest jak ten incydent. Niby niepokojący, ale nie da się oderwać wzroku. Zatem niech Nea i Somsay wybrzmią w X-Vibe.

Znowu tu jesteś, kiedy świat za oknem zdycha, a w X-Vibe płynie tylko gęsty beat dla tych, co nie chcą spać. Czy wiesz, że w 1986 roku, kiedy świat zachwycał się plastikiem, powstał prototyp lalki Furby, który miał wewnątrz mechanizmy tak głośne, że brzmiały jak mikser w czasie egzorcyzmów. Producent musiał je wyciszyć, bo dzieciaki zamiast się bawić, płakały po nocach, słysząc jak ten futrzany kawałek obłędu mieli zębatki w ciemności. To totalny klasyk absurdu, bo kto wymyśla zabawkę, która brzmi jak horror w twojej sypialni? Teraz Jaro i Rowery 2 w X-Vibe. Wskakuj na siodełko, póki jeszcze masz obie nogi.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Pamiętasz, jak w 1982 roku wszyscy bali się, że automat w salonie gier Polybius doprowadzi cię do szału albo wymarze pamięć? Totalny obłęd, bo nikt nigdy nie widział tej maszyny, a legenda żyje w nightmarkach. Pewnie wolelibyśmy słuchać tego bitu, niż zmagać się z pikselami. Więc teraz Tovelo i Talking Buddy w X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to albo nie.

Siedzisz tam pewnie w ciemnościach i myślisz, że jesteś sam. Ale w 1987 roku pewien gość w Chicago włamał się do sygnału telewizyjnego i zafundował widzom występ faceta w masce Maxa Headrooma, wyginającego się w rytm dziwacznego szumu. Policja i inżynierowie do dzisiaj nie mają pojęcia, kto to był, ani jak to technicznie wykręcił, co sprawia, że to totalny absurd warty zapamiętania. Wyobraź sobie, że oglądasz wiadomości, a tu nagle wskakuje gość i zaczyna bełkotać o napojach. Świat jest dziwniejszy niż twoje sny w czasie audycji w X-Vibe, więc po prostu odpuść sobie logikę i daj się ponieść temu niepokojącemu bitowi. Bo teraz Sam Smith i Stay With Me.

Marek z Pruszkowa pisze, że w sumie woli samotne wieczory z pizzą niż te wszystkie wyjścia na miasto, bo po prostu nie ma już siły udawać, że go to bawi. Rozumiem cię, stary. Czasem strzała amora nie trafia w serce, tylko prosto w twoje plany na spokojny sen. Więc niech Oli Aleksander wyśpiewa, jak bardzo to boli. Oto Cupid's Bow w Radiu X Vibe. Oli Aleksander. Utwór dla i od tych, co wolą zostać w domu.

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, podczas gdy w X-Vibe płynie ten gęsty nocny beat, który wierca się w czaszkę niczym wspomnienie o starym magnetowidzie. W 1987 roku niejaki Max Headroom stał się ikoną telewizji. Niby komputerowy byt, a w rzeczywistości facet w lateksowej masce i kilogramach makijażu, który udawał cyfrową inteligencję, zanim to było modne i przerażające. Dzisiaj ludzie boją się sztucznej inteligencji, a wtedy wystarczył gość z sztuczną szczęką i kiepskim montażem, żeby dzieciaki miały koszmary o zgliczowanym prezenterze. Totalny obłęd w czystej postaci. Jak cała ta epoka neonów i taniej elektroniki, która wciąż jakoś dziwnie rezonuje w twoich uszach. Teraz Zio i magiczne słowa w X-Vibe.

0: And I've never been so alone. And I've never been so alive.
1: X-Vibe to jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

Siedzę tu w mroku i zastanawiam się, czy pamiętasz rok 1982, kiedy świat oszalał na punkcie filmu Poltergeist? Bo wiesz, producenci wpadli na genialny pomysł, żeby w scenie z basenem pełnym szkieletów użyć prawdziwych ludzkich kości, bo były tańsze niż plastikowe odlewy. Co w sumie idealnie podsumowuje tamtą dekadę, pełną absurdu i taniego cwaniactwa w branży rozrywkowej. Więc teraz, kiedy kładziesz się spać, pomyśl o tych wszystkich aktorach, pluskających się w towarzystwie szczątków nieznajomych ludzi w imię sztuki filmowej. To był totalny obłęd w czystej postaci. A teraz kończę ten nocny beat w X-Vibe i zostawiam Cię Shouse oraz ich Love Tonight w Radiu X.

0: X-Vibe. Nie musisz prosić, my już gramy.
1: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

najpierw było Buddy, a teraz wjeżdżają Cha-Cha Heels. Jeśli planujesz łączyć anatomię z obcasami, to błagam, rób to chociaż w domu, a nie w autobusie.

Marek z Radomia prosi o ten numer dla swojej żony Anki, bo kiedy ostatnio próbował jej wytłumaczyć zawiłości budowy silnika, dosłownie wysadziło jej mózg z wrażenia. Więc ten utwór idealnie oddaje powagę tej neurochirurgicznej katastrofy. To był totalny odlot w radiu X-Vibe. Eve oraz Gwen Stefani z kawałkiem Let Me Blow Your Mind, dedykowanym przez Marka dla Anki.

Tulix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie, po prostu gramy muzykę.

To było I'm Not Waiting Chrisa Isaka w X-Vibe. Wiedziałeś, że facet przez lata był zawodowym bokserem? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża TLC. Zostań z radiem X-Vibe.

Skoro don't matter to twoja życiowa dewiza, to pewnie też nie obchodzi cię, że zaraz wjeżdża Havana Killa. Szykuj kolana, bo zaraz połamiemy je w tańcu, czy tego chcesz, czy nie. Radio X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej sąsiadce, bo wreszcie zrozumiała, że domowa konfitura wymaga odpowiedniego ciśnienia w słoikach, a nie tylko mieszania chochlą. Gość ma rację, bo ten utwór to przecież manifest inżynierii przetworów, więc leci Technotronic Pump Up the Jam. Dla sąsiadki od Marka niech dżemy w końcu wyjdą idealnie. W radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

było The Seed to Zero od The Roots i Codigo Chestnutta w X-Vibe. Czy wiesz, że Questlove z The Roots jako dziecko występował w reklamach hot dogów? Następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Ashera, Lil Jona i Ludacrisa. Zostań z radiem X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

mamy wiadomość od Marka z Żoliborza, który dedykuje ten utwór sąsiadowi z dołu, bo najwyraźniej I'm the One to jedyny sposób, żeby dotarło do niego, że po 22 wiertarka powinna być już w szafie, a nie w ścianie. Więc niech w radiu X-Vibe poleci Poco Loco z kawałkiem I'm the One dla tego melomana od Marka.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

To była Fata Morgana, Nina Huba w X-Vibe. Wiedziałeś, że Nina jako dziecko grała w serialu o czarownicy? To następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wjeżdża Beck. Zostań w radiu i

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Radio X Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

wyrzuciłaś wszystkie słoiki z sercami, a teraz pytasz, czy Willy użyje Billy. To brzmi jak początek kryminału albo bardzo słabej randki. Radio

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

To był Comet w wykonaniu Udo Lindenberga i Apache 207 w X-Vibe. Czy wiesz, że Udo przez lata mieszkał w hotelu Atlantic w Hamburgu, bo po prostu nie chciało mu się sprzątać własnego mieszkania? Następne hity dla pokolenia X, czyli Florida i David Guetta, już za chwilę. Zostań z radiem X-Vibe.

0: nagraj coś. Wyślij przez Facebooka albo Instagrama. WhatsApp też ogarniemy. Nie, nie odpiszemy. X-Vibe.
1: Dirty. Nasty. Yeah. Too dirty to clean my act up. Yeah. If you ain't dirty, you ain't here.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do swojej teściowej, bo po tym jak w zeszłym tygodniu przekopała mu cały ogródek w poszukiwaniu rzekomego złota, ten numer jest dla niego jedynym słusznym wyborem, żeby wreszcie zrozumiała, że prawdziwe kruszce to raczej nie w ziemi pod pomidorami. Więc teraz w radiu X-Vibe leci Gold Digger od Kanye Westa i Jamie'ego Foxa. Specjalnie dla teściowej od Marka. Trzymajcie się tam w tej gorączce złota. She take my money when I'm in need. Yeah, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger way over time.

0: Stacja Alexa. Gdziekolwiek chcesz. X-Vibe już gra.
1: Yeah. I like it when the girls stop by in the summer.

0: słyszałeś Cups w wykonaniu Anny Kendrick w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona jako pierwsza osoba w historii zdobyła nominacje do Oscara, Tony i Emmy za ten sam rok? To są następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Ace of Base. Zostań z radiem X-Vibe.
1: I will survive without you.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Słuchaj, Sławomir ze zdrady tutaj znowu mnie wzięła na wspominki o tym moim pierwszym pocałunku. Pójść może, nie wiem, Closer od Nine Inch Nails, bo pasuje do klimatu tego mojego Radia X vibe.

Neon Lights sprawiły, że prawie oślepłem. Ale spokojnie, seniorita zaraz sprowadzi nas na ziemię, albo przynajmniej do pierwszej lepszej tawerny. Czy to już koniec moich życiowych mądrości? Chyba tak. Radio X Vibe.

0: Gdzie indziej musiałbyś słuchać o kredytach i suplementach na wszystko. U nas tylko to. Nie przełączaj.
1: Push me and then just touch me till I can get my

Tańczyłeś jak małpa, a teraz liczysz na physical attraction? No cóż, nadzieja umiera ostatnia, chociaż w twoim przypadku raczej po prostu nie żyje. Radio X.

To było Bam Bam, Camila Cabello i Ed Sheeran w X-Vibe. Wiedziałeś, że Sheeran napisał swój pierwszy utwór w wieku 11 lat, zainspirowany przesłuchiwaniem płyt ojca? Mamy następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich wracamy do korzeni, bo wchodzi Herbert Grönemeyer. Zostań z radiem X-Vibe.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość dla kierowcy srebrnej Skody, który zajechał mu drogę pół roku temu, bo choć minęło tyle czasu, nadal pamiętam ten twój nerwowy ruch kierownicą, więc dedykuję ci rytm, który może w końcu nauczy cię płynnej jazdy. W Radiu X Vibe leci The Black Eyed Peas oraz J Balvin z utworem Ritmo od Marka dla mistrza prosty.

0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Skoro Runaway uciekło z twojej playlisty, to Das Omen Part 1 pewnie zwiastuje koniec świata, albo po prostu fakt, że nie umiem obsługiwać tego konsolety. Radio i

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

Bonifacy z Częstochowy. Ledwo żyję bez trzeciej kawy, więc puśćcie mi w końcu Every Little Thing She Does Is Magic, remastered 2003 od The Police, bo tylko to mnie jeszcze trzyma przy życiu w tym radiu X-Vibe.

teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość. Tak, nawet przez stronę www. Nuda. X-Vibe.

To było I'm Gonna Be 500 Miles od The Proclaimers w X-Vibe. Wiedziałeś, że ci goście to bliźniacy, którzy mimo popularności nigdy nie nauczyli się prowadzić samochodu? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz wchodzi Bruno Mars. Zostań z radiem X-Vibe.

Radio X Vibe. Kolejne 60 minut z nami. Jeśli jeszcze nie przełączyłeś, to znaczy, że te numery są dla ciebie.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

0: panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda.
1: Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do tych wszystkich rzekomych kurierów, którzy codziennie o 7 rano próbują mi wcisnąć nieistniejącą paczkę, więc dedykuję im Designer Music od Lips Inc., bo w sumie to faktycznie projektują sobie ten cyfrowy hałas tylko po to, żeby uprzykrzyć mi życie. A teraz w Radiu X Vibe wyci właśnie ten numer dla natrętnych dostawców od Marka.

To było Remedy od Leony w X5. Wiedziałeś, że ona pisała teksty dla innych artystów, zanim sama stanęła przy mikrofonie? Czas na następne hity dla pokolenia X, a za chwilę The Cranberries. Zostań z Radiem X5.

0: nagraj coś. Wyślij przez Facebooka albo Instagrama. WhatsApp też ogarniemy. Nie, nie odpiszemy. X-Vibe.
1: A-O-B, what up, eh? What we want them to say. Woo!

najpierw A Bar Song Tipsy, a teraz Like Wow. Typowe. Najpierw się upijasz, a potem dziwisz się, że rzeczywistość wygląda jak zły film klasy B. Radio X Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

To był Teach Me How to Dagi od Kali Swag District w X-Vibe. A wiedziałeś, że ten taniec wziął się z filmu o Dagu Efreshu? Następne hity dla pokolenia X. Lecimy dalej. Za chwilę Arabesk w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Stefania z Innowraz, ja tutaj tonę w tym cholernym inwentarzu i muszę to przetrwać, więc puść mi proszę Pani Naro, Italian Remix 2018 Remaster od Pet Shop Boys, bo inaczej zwariuję w tym radio i...

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

złożyłeś sacrifice na ołtarzu miłości, a teraz chcesz, żeby ona mówiła no diggity? No cóż, przynajmniej masz gust do toksycznych relacji. Radio X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

To był Robert Redwake w remiksie Crystal Rock i Felixa Shorna w X5. A wiedziałeś, że gość studiował germanistykę i filozofię, zanim zajął się muzyką? To następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem wjedzie Kraftwerk. Zostań z radiem.

0: Najserdeczniej dziękujemy!
1: Dzięki!
2: X-Vibe. Radio takie trochę inne.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do siebie z przyszłości, żeby nie zapomniał o tym, że jedzenie pizzy o 3 nad ranem to nie jest edge of my mind, czyli krawędź mojego umysłu, tylko zwykła krawędź mojego łóżka. Więc posłuchajmy, jak Saiflov, Noah i B. Martin w kawałku Edge of My Mind dedykują ten numer Markowi dla Marka w radiu.

Słuchacie radia X-Vibe. Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

śledziłeś rzeki, a teraz utknąłeś w wiecznej miłości. Współczuję, bo z takimi zasięgami to już nie jest romans, tylko wyrok dożywocia. Trzymaj się w tym Radio X Vibe.

Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona. W sumie bez różnicy. X-Vibe.

Kids Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

To był Jerusalema w wykonaniu Master KG, Berna Boya i Nomce Bozikode w X5. Wiedziałeś, że Master KG, zanim stał się gwiazdą, sam montował swoje teledyski na komputerze? Mamy dla Ciebie następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjadą Ida Core i Fed Delegrand. Zostań z radiem X5.

Ej, Marzena, szczepty tutaj, ledwo dotarłam po chemii, ale muszę coś wrzucić na luz, więc poproszę Devil in a New Dress od i Kanye West, Rick Ross, bo tylko to mnie trzyma w kianie w tym Radio X Vibe. Lecę dalej.

Radio X-Bag. Gramy, bo możemy. Skaparabaru, pindu,

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

najpierw uczysz się how to love, a potem dowiadujesz się, że jedyne co naprawdę musisz umieć, to move your body w stronę wyjścia, bo to się nigdy dobrze nie kończy. Radio X Vibe. I said it before and I'll say it again. Dance while the record spins.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

Marek z Ursynowa chciał tylko napisać szefowi, że projekt jest gotowy. Ale telefon zmienił to w propozycję wspólnego wyjazdu w góry, przez co atmosfera w biurze stała się dziwnie gęsta. Więc dedykuję mu Far Behind od Candlebox w radiu X-Vibe, bo Marek został daleko w tyle za profesjonalizmem, co dla szefa od Marka wybrzmiało całkiem dosłownie.

Love, ich Stokrotka to dowód na to, że nawet w 2008 roku dało się nagrać coś, co brzmi jak wspomnienie z lepszych czasów. A skoro o historii mowa, to warto pamiętać, że w 1986 roku świat po raz pierwszy usłyszał o wirusie komputerowym Brain, który zainfekował pierwsze komputery osobiste, co było początkiem końca naszych beztroskich dni przed ekranami. Dzisiaj zamiast wirusów wolę cyfrowe brzmienia, które nie wymagają naprawy dysku. Dlatego płynnie zmieniamy klimat z polskiego rocka na coś, co pozwoli Ci przetrwać wieczór bez zbędnego analizowania przeszłości. Teraz Don Toliver i Company w radiu X-Vibe.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje ten kawałek szwagrowi, bo ten w końcu zainstalował w garażu porządne tytanowe wzmocnienia i teraz żadne gradobicie nie porysuje mu Passata. To totalny hymn o odporności na warunki atmosferyczne, więc lecimy z tym klasycznym hołdem dla inżynierii budowlanej. A teraz w Radiu X Vibe David Guetta, Sia, Titanium. Dla szwagra od Marka.

To było Out My Head w wykonaniu Topic oraz A7S. I przyznam, że ten dźwięk w głowie zostaje zdecydowanie dłużej niż powinien. Przypomina mi to czasy, gdy w 1996 roku ludzie masowo kupowali Tamagotchi, wierząc, że cyfrowy zwierzak to szczyt technologii i odpowiedzialności. Dziś zamiast karmić piksele, karmimy się nostalgią, która smakuje znacznie lepiej w towarzystwie klasyków. Więc sprawdźmy, czy Kylie Minogue wciąż potrafi rozgrzać atmosferę w X-Vibe. Teraz Kylie Minogue i We Know the Meaning of Love w przestrzeni X-Vibe.

To był Style Taylor Swift w X-Vibe. Wiedziałeś, że Taylor napisała swój pierwszy utwór w wieku 12 lat, używając do tego tylko 3 akordów? To teraz następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wpadnie DJ Snake i Bipolar Sunshine. Zostań z radiem X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

ich urkę to niezmiennie kawałek, przy którym można się zrelaksować. Chociaż Robert Gawliński w tym teledysku wyglądał, jakby szukał sensu życia w cieniu drzewa, a nie w studiu nagraniowym. W 1996 roku, dokładnie 28 lat temu, świat obiegła informacja o pierwszej owcy sklonowanej z komórki somatycznej, co było równie zdumiewające, co dzisiejsze próby zrozumienia, dlaczego niektóre hity w ogóle stały się popularne. Skoro jednak nauka poszła tak daleko, to może czas na odrobinę nowoczesnego spokoju i lekkiego bujania, żebyś nie musiał analizować każdego dźwięku z osobna. Teraz Drake i jego Controlla w Radiu X-Vibe.

taki w pomyjach. Janina z tej strony. I no, muszę się

Dennis Lloyd i ten jego kosmiczny niepokój w Alien to idealny podkład pod rozważania o samotności w tłumie. Choć w 1998 roku nikt nie przejmował się obcymi, bo wszyscy byli zajęci sprawdzaniem, czy świat nie zawali się przez pluskwę milenijną w komputerach. Absurd blonił absurd, a my w X-Vibe serwujemy teraz coś, co przypomina, że życie to nie tylko cyfrowy lęk. Więc szykuj się na dawkę optymizmu. Teraz New Radicals i You Get What You Give.

znowu my, Radio X-Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi prywiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

to bylo Don't Stop Believing v vykonaniu Lon Tusker, Alberto Ciccarini i Paul Weeks Vibe. Przyczem mało kto wie, że ten utwór w oryginalnej wersji Journey zainspirował ich wokalistę do napisania tekstu po jednej nocy w Detroit. Mamy następne hity dla pokolenia X, więc zaraz wjeżdża Wir sind Helden. Zostań z radiem X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Kasia Kowalska jako antidotum na ten wieczór. To propozycja dość odważna, szczególnie jeśli wciąż próbujesz dojść do siebie po całym tygodniu pracy. Skoro już jesteśmy przy nostalgicznych wspomnieniach, warto wiedzieć, że w 1998 roku świat oszalał na punkcie pierwszej wersji gry w węża na telefonach komórkowych, co było szczytem technologii tamtych czasów. Dziś te piksele wywołują uśmiech, podobnie jak próby szukania głębi w tekstach, które po prostu miały wpadać w ucho. Skoro jednak w głowie nadal masz ten melancholijny klimat, czas na brutalne zderzenie z rzeczywistością, w której liczy się tylko odpowiedni koloryt i pewność siebie. Więc teraz Wiz Khalifa i Black and Yellow w Radiu X-Wipe.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

X-Vibe. Radio takie trochę inne.

Słuchaj, Genovefa ze Słupska z tej strony. Właśnie przeskoczyłam przez płot, żeby stąd w końcu wiać. I potrzebuję czegoś na uspokojenie. Więc może Why Worry? Remastered 1996 od Dire Straits. Bo chyba tylko to mnie uratuje w tym radiu. X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Kendrick Lamar właśnie wyciszył swój manifest i szczerze mówiąc, po takich emocjach przydałoby się ochłonąć przy czymś mniej angażującym umysł niż kolejna akcja życia. W 1982 roku pewien człowiek wymyślił, że skoro komputer może przetwarzać dane, to równie dobrze może symulować miłość, choć wiadomo jak to się kończyło dla większości użytkowników tamtych maszyn. Zamiast liczyć bajty, lepiej zanurzyć się w dźwiękach, które nie wymagają instrukcji obsługi. Więc teraz Jeffrey Osborne i On the Wings of Love w X-Vibe.

0: Masz internet? Masz X-Vibe. Proste.
1: Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Katarzyna Sobczyk i Czerwonoczarni przypomnieli właśnie, że pośpiech w relacjach rzadko wychodzi na dobre. Choć w 1986 roku świat oszarał na punkcie gry Tetris, która wymuszała na nas błyskawiczne decyzje bez grama zastanowienia. Czasem lepiej jednak zwolnić, żeby nie skończyć jak ten nieszczęsny Bill, zwłaszcza gdy w głowie masz jeszcze resztki polskiego Big Beatu, a przed oczami perspektywę zupełnie innego tempa. Skoro już wiesz, że pośpiech to kiepski doradca, sprawdź, jak radzą sobie z tym zupełnie inni gracze, bo teraz Lil Wayne i Drake serwują Right Above It w radiu X-Vibe.

mówią, że w Polsce tylko narzekamy, a to nieprawda. Czasem też słuchamy świetnej muzyki w Radiu X-Vibe, a potem znowu narzekamy.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo w końcu po miesiącu wreszcie zrozumiała, że musi oddać mu ten skradziony z zamrażarki zapas pierogów. No bo skoro utwór mówi Always come back to your love, to wiadomo, że chodzi o miłość do jedzenia, która zawsze wraca na talerz. A teraz w Radiu X-Vibe Samantha Mumba Always come back to your love dla teściowej od Marka.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Właśnie odpłynęliśmy gdzieś w stronę horyzontu z Lost Frequencies. I muszę przyznać, że ten spokój jest niemal podejrzany, bo w 2004 roku świat był zajęty czymś zupełnie innym niż szukaniem wewnętrznego balansu. Za sprawą premiery pewnej platformy społecznościowej, która do dziś skutecznie psuje nam sens powiek. A teraz pora na powrót do rzeczywistości, w której chmury nie wróżą niczego dobrego, za to brzmią wybornie. Więc szykuj parasol, bo nadchodzą Eurythmics z Here Comes the Rain Again

pytasz, będzie grane? Odpowiadamy, będzie i to dobrze. Nie tak jak na weselu u kuzyna. Radio X-Vibe.

To był Hey Mama, czyli David Guetta, Nicki Minaj, Bebe Rexha i Afrojack w X-Vibe. Wiedziałeś, że Nicki Minaj przed karierą muzyczną pracowała w restauracji Red Lobster, skąd wyleciała za bycie zbyt niegrzeczną dla klientów? Czas na następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wlecą Flowrida i T-Pain. Zostań z radiem X-Vibe. Let me talk to you.

0: Funk Disco House. Czyli Funky House.
1: Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy między innymi to.

Radio X Vibe. Muzyka, która nie potrzebuje twojej opinii. Słuchaj dalej. Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

To był oczywiście Ich Troje i Powiedz, czyli absolutny klasyk polskiej sceny, przy którym nie jeden z nas próbował nieudolnie wyciągnąć wysokie tony. W 2002 roku świat oszalał na punkcie powrotu do korzeni, podczas gdy my wciąż tkwiliśmy w oparach czerwonych włosów Michała Wiśniewskiego. Skoro już przeszliśmy przez ten emocjonalny roller coaster, czas na coś, co brzmi jak dźwiękowa definicja niepokoju z zupełnie innej bajki. Skoro masz już za sobą dawkę dramafizmu, teraz pora na chłodniejszy klimat, który idealnie pasuje do wieczornego spokoju w radiu X-Vibe. Teraz 21 Pilots i Hiddens w radiu X-Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że dedykuje to swojej żonie, która wciąż nie może mu wybaczyć tego incydentu z autem w salonie meblowym, bo przecież ten utwór to czysta instrukcja bezpiecznego parkowania w ciasnych przestrzeniach. A teraz w Radiu X Vibe Dave Matthews Band Crash Into Me dla Anety od Marka.

to Backseat Bromance, czyli historia o tym, jak bardzo nie chcesz być pasażerem we własnym życiu, choć przyznajmy szczerze, czasem to jedyna opcja, żeby przetrwać. W 1986 roku pewien geniusz wpadł na pomysł, że gumowe kaczuszki są idealnym towarem do wysyłki przez ocean. I tak tysiące żółtych zabawek dryfowało latami po świecie, co jest równie bezsensowne jak próby zrozumienia niektórych męskich przyjaźni. Ale skoro już jesteśmy przy dryfowaniu w emocjach, to Robin Gibb wie o tym najlepiej. Więc teraz Robin Gibb i Like a Fool w X-Vibe.

szef znowu chce feedbacku na callu, załóż słuchawki, włącz X-Vibe. Przynajmniej jeden głos w twojej głowie będzie miał sens.

było Falling Trevora Daniela w X-Vibe. Wiedziałeś, że gość przed karierą muzyczną pracował w sklepie z odzieżą i składał koszulki? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem Spice Girls. Zostań w radiu X-Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, jakby miało z tego wyjść coś pożytecznego, a tymczasem w Nightmarker serwujemy tylko dawkę nocnego absurdu. Pamiętasz rok 1999, kiedy świat drżał przed pluskwą milenijną, a ludzie w panice wykupowali zapasy konserwy, podczas gdy w rzeczywistości największym zagrożeniem dla cywilizacji okazało się oprogramowanie, które w niektórych systemach po prostu nie potrafiło przeskoczyć z 99 na 2000 rok. To był czysty obłęd, bo wydaliśmy miliony dolarów, żeby komputery nie oszalały, a one i tak wolałyby pewnie po prostu przestać istnieć, niż patrzeć na to, co wyprawiamy z technologią. Skoro już jesteśmy przy byciu beznadziejnym w obsłudze własnych błędów, w X-Vibe mamy teraz Halsey i jej Bad Atlantic.

Marek z Ursynowa nie zmruży oka, bo jego chomik znowu urządza maraton w Kołowrotku, więc w radiu X-Vibe leci Aperol im Glas od Wylea 01099 Gustawa Izachiego. W sumie idealnie, bo w tym szkle faktycznie szukam dzisiaj ukojenia.

0: Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, a w X-Vibe płynie ten gęsty jak smoła rytm, który koi twoje nerwowe drzenie. Pamiętasz rok 1989 i premierę filmu o laleczce Chucky? Ludzie w kinach autentycznie mdleli ze strachu, bo przecież plastikowa zabawka z duszą seryjnego mordercy w środku to definicja obłędu. A teraz każdy z nas trzyma w kieszeni smartfona, które wie o nas więcej niż matka. I pewnie też nas podsłuchuje. Technologia zrobiła z nas niezłych paranoików, ale przynajmniej nie musimy uciekać przed nożownikami z przedszkola. Czasami lepiej po prostu wyluzować i posłuchać czegoś, co przypomni ci beztroskę, której już dawno nie ma. Teraz Jacek Lech i 20 lat, a może mniej, w X-Vibe.
1: Nie miałem prawie nic.

roku 2008 pewien gość w Japonii stworzył cyfrową dziewczynę, która stała się tak popularna, że tysiące facetów brało z nią śluby w wirtualnej rzeczywistości, co jest totalnym obłędem. Bo w czasie audycji w X5 zastanawiam się, czy wolisz być sam, czy mieć żonę z pikseli. Więc teraz Alfie Wilson oraz Tobers to

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe. What it do, baby boy?

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Znowu tu jesteś, wpatrzony w migotanie ekranu, podczas gdy świat za oknem zdaje się ostatecznie wyparować w gęstym mroku. Przypomnij sobie rok 1982, kiedy to w czasie produkcji filmu Poltergeist ekipa postanowiła użyć na planie prawdziwych ludzkich szkieletów, bo gumowe atrapy okazały się zbyt drogie i mało autentyczne. Wyobraź sobie ten klimat, kiedy aktorzy w pełnej nieświadomości przebiegają obok autentycznych kości, nie mając pojęcia, że grają w totalnym obłędzie, który stał się przekleństwem całej obsady. Absurd goni absurd, a my tkwimy w tym dziwnym układzie, gdzie granica między ekranową fikcją a cmentarnym chłodem zaciera się szybciej niż twój rozsądek w nightmarkach, więc przyjmij ten bit na uspokojenie nerwów, bo teraz Post Malone oraz Swae Lee i ich Spoil My Night w X-Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

latach 90. Tamagotchi miało nas nauczyć odpowiedzialności za cyfrowego stwora, a zamiast tego zafundowało całemu pokoleniu traumę z powodu nagłych zgonów pikselowych zwierzaków wywołanych brakiem kliknięcia w odpowiedni bit. Więc jeśli w czasie audycji czujesz, że życie jest tylko serią błędów systemu, posłuchaj Kylie Minogue, Bebe Rexha oraz Tove Lo w Mayo Mive X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

księżyc wisi nad betonem jak tania żarówka, a ty wciąż nie śpisz, bo po co komu sen, kiedy świat dokoła wariuje? Pamiętasz rok 1984, kiedy w filmie Terminator Schwarzenegger wyglądał na gościa, z którym nie chcesz dzielić windy? Mało kto wie, że oryginalnie w rolę morderczego cyborna miał wcielić się O.J. Simpson, ale producenci uznali, że nikt nie uwierzy w tak łagodnego faceta z twarzą mordercy. Absurd totalny, biorąc pod uwagę, co stało się później. Życie pisze scenariusze, przy których każda fikcja to bajka dla dzieci. Zostawiam cię z tym ciężkim klimatem w X-Vibe, bo teraz kult i Polska w radiu X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X. Wa.

0: Marek z Ursynowa nie zmruży oka, bo jego chomik znowu urządza maraton w Kołowrotku, więc w radiu X-Vibe leci Aperol Imglas od Wylea 01099 Gustawa i Zachiego. W sumie idealnie, bo w tym szkle faktycznie szukam dzisiaj ukojenia.
1: I try to make a next motherfucking scene up in here. Fucking Schmidt and Shiro.